Mamy dzisiaj sobotę 2 maja 2026 rok i obchodzimy święto imieninowe. Boris, to wszyscy, co mają to imienie, to wszystkiego najlepszego i 100 lat ci, co mają urodziny. No i jak co sobota, nasza polska muzyka Vivat Polonia będzie aż do 18.30 i myślę, że jak zwykle, że będzie dobrze.

Un bon week-end est souhaité à toutes les équipes de Radio Saint-Nabor, au personnel soignant, amis et connaissances, auditeurs, auditrices, internautes, et tous les Polonais à l'écoute. Et c'est de la part de Jean de Sarreguemines. Dobry weekend jest życzony, nie, dobry weekend jest życzony dla całej stacji radiowej, dla pielęgniarków i pielęgniarki, dla wszystkich znajomych, dla wszystkich słuchaczy, tak samo internety, dla wszystkich Polaków, co te audycje słuchają, i te życzenia są od Jean de Sarreguemines.

Ciao, ciao, ciao. Et c'est ainsi que se termine l'émission polonaise Vivat Polonia qui vous a été proposée par Bogdan en espérant que la musique était à votre attente. Encore un grand merci pour vos appels, pour votre fidélité à la station et surtout la gentillesse à mon égard. Après moi, de la musique non-stop jusqu'à demain matin à 8h où vous retrouverez le duo Marianne et Monique avec un bouquet de mélodies qui vous tiendra compagnie jusqu'à 12h. 12h jusqu'à 17h, musique non-stop, et 17h-20h, le duo Véronique et Jacques du Bonheur en musique. Quant à moi, vous me retrouverez lundi à partir de 17h, et comme je le dis toujours, si Dieu le veut. Ošem nastaj 22 minuty, no i tak nasza audycja polska dzisiaj się skończyła. No i jak zwykle myślę, że moja muzyczka wam się podobała. Dziękuję za wszystkie dzwonki i tę grzeczność do mnie. Ja pójdę do domu, to będzie muzyka non-stop, aż do jutra na 8, gdzie będzie duet Marianne i Monique z bukietem melodii i to aż do 12. Od 12 do 17 muzyka non-stop, a od 17 do 20 będzie znowu duet Weronika i Jacques, szczęście z muzyką, a ja będę znowu tu w poniedziałek po obiedzie od 17 i jak zwykle, jak mówię, jak Boże pozwoli. Ale na razie wam mówię dobranoc, do widzenia i do słuchania. Субтитры